bar kuindin wego legi bugo lego donge ni wie ningo kuindin jodo kwani panwa ah